investigation.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem figlarka.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witam Was bardzo milutko w ten wtorkowy wieczór. Ja na zegarku mamy 18:15, a ja chciałabym przywitać wszystkich słuchaczy. Witam całą naszą ekipę radia, moje koleżanki i kolegów radiowych. Witam szefostwo i szefostwo, to znaczy Gabi i Darka. Darkowi dziękuję właśnie, że mi tutaj pomógł, bo nie było słychać, więc myślę, że już jest wszystko ok. A Was, kochani słuchacze, bardzo przepraszam za te właśnie 15 minut spóźnienia, a Darkowi bardzo dziękuję. No i dobra, teraz tak, bo przedtem se mówiłam, a nie było mnie słychać, no, ale to nic, wszystko nadrobimy, tak, prędzej czy później, więc się przywitałam. To teraz może teraz przejdę już do życzeń, do naszych dzisiejszych solenizantów, którzy obchodzą swoje urodziny, imieniny, rocznice ślubu. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń. I dla Was dzisiaj wybrałam tą oto piosenkę Urodzinowy Dzień.

Kochani, z konsolka pozdrowień jest otwarta. Zapraszam, jeżeli macie tylko na to ochotę. A teraz lecimy z kolejną piosenką Andy Borg, coś tam, coś tam. A potem już zobaczymy, co będzie.

Niech ta piosenka pokręci się do wszystkich słuchaczy na Radyjku Larmo. Kochani, 18.23 za sterami Radyjka Figlarka. No i to jest ta piosenka dla wszystkich słuchaczy, a ja już szukam piosenki dla naszego szefa Darka w podziękowaniu. You're the

0: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
1: Kolejną piosenkę dedykuję naszemu szefu Darkowi w podziękowaniu za to, że właśnie mi pomógł dzisiaj, bym mogła dalej grać, bo jakby naszego szefa nie było, to widocznie by musiał lecieć pilocik, bo mnie nie było na radyjku słychać. Więc Darku, dziękuję, a wiem, że lubisz zespół Uniwers, więc wybrałam piosenkę W perły zmienić deszcz.

ja, kochani, ja się tu tak myślę, a nie popatrzyłam na konsolę, a tutaj mam wpisy. Mam, witam i pierwsza w kolejności tutaj jest Renata. Renato, witam Cię bardzo miło w te początki wieczorne. Ja, bo to już mamy 18.34, no to już właściwie nie popołudnie, tylko taki nadchodzący wieczór. Witam też Karlusa z Rybnika i witam też Georga z Keln, więc tutaj na razie są trzy wpisy, a Jose czytam i dochodza oczywiście na konsola. Ja. No, myślę, że mnie już ani tam nikaj nie wywali, ani i głos chyba słychać, nie, to się mogę już troszeczkę wyluzować, o tak, bo tak było jak spięto, nie, bo zawsze coś, no, ale to nic. Tak, Renatko, dobry wieczór. Ja Cię tu witam, z tej strony ja, ta z Rybnika, ta figlarka, no, Cię wito, pozdrowio. Życzę Tobie, nie wiem, czy już robiłaś amu, ale na pewno jeszcze nie robiłaś, co? Chyba jeszcze za prędko. No, ale jakbyś już tak dochodziła do tej kuchni, to Ci życzę smacznej kolacji. Ale abyś Ci dochodziła, bo jak jeszcze nie, to jeszcze Ci nie życzę. Ja. Ale co Ty napisałaś? No, przy Waszej muzyce nawet prasowanie staje się przyjemniejsze. Choć moja babcia to biglowała. No właśnie, bo to kiedyś tak się godało, biglujesz. No ja pamiętam to, ja. No, pamiętam jak tak się godało, ale jo godom prasuję. Ty też prasujesz, nie? No. Więc jo się cieszę, że właśnie se tak fajnie tam prasujesz, tylko niczego nie przypol. Bo wiesz, jo już miała różne momenty, nie? Ja już po prostu miałach na piecu moim po prostu ogień. I ja pamiętam jak dzisiaj, kochani, ja wam to powiem. Już wam to mogę powiedzieć, bo to było z 20 lat temu. Ja se po prostu mężowi robiła kolację, nie? I to były początki jakiegoś komputera naszego, co my kupili. No i figlarka se tak siadła do tego komputera i se cyko, nie? Tam instalowała te różne rzeczy. A na piecu się po prostu miach łogi, no. Patelnia po prostu z tłuszczem poszła do góry. No i ja pamiętam jak dzisiaj. W domu było cima, a na klatce schodowej, o, aż sąsiad wylos. No, ale to były takie początki mojego komputera. No. A ty też uważaj z tym żelazkiem, go potem wyłącz. Więc Reniu, ja do twojego wpisu. Ja se tak teraz chwilę se pogodałach, nie? A teraz do twojego wpisu wybrałach piosenka Andy Lucia Nie liczę godzin i dni dla ciebie do twojego wpisu, a za chwilę będzie ode mnie dla ciebie w podziękowaniu.

No i Reniu, dla ciebie ta piosenka Adam Band, bliska moim myślom. Dla ciebie w podziękowaniu za twój wpis i życzę tobie jeszcze raz miłego, fajnego wieczoru.

No kochani, no to gramy, nie? Radio Larmo, 18.47, za sterami figlarka. I kochani, po raz kolejny zapraszam już na godzinę 20 na audycję mojej koleżanki redakcyjnej, a waszej prezenterki Joli. Więc zapraszam. A teraz, kochani, jadymy dalej. Kurczę, jadymy dalej. A kaj my zajadymy, to ja nie wiem. Nie wiem, kaj zajadymy. Ale kolejny wpis mam od Kalusa z Rybnika. No, patrzcie się, no. Kalus, ja cię witam. Rybnik, wito Rybnik, ja. Witam cię i pozdrawiam, miłego wieczoru życza tobie, całej rodzince. A tyś napisał mi tak. Witam, ta pani, co tyś jest z Rybnika, kurka. I tu fajnie gro. I godo, no to pozdrawiam. Ta parafianka i wszystkich słuchaczy radia. Dużo nie pisze, jak na początek, ale drugim razem będzie więcej. A piosenkę coś od Klaudii Chwolka, bo ona fajnie po śląsku śpiewa. No dziękuję i słucham, co poleci. Ja słuchaj, Kalu, słuchaj. Więc pozdrowienia od ciebie, Kalusie, do wszystkich słuchaczy radia. I ja ci powiem, że ci ta piosenka puszcza, poczekaj, ale zanim ja ci ją puszcza, to ty musisz poczekać. bo pierwsza do wpisu będzie właśnie piosenka o tym twoim niczku, który właśnie tu się wpisałeś, bo się wpisał Kalus z Rybnika i właśnie taki tytuł teraz się pokręci. A potem ode mnie dla ciebie coś tam będzie w podziękowaniu za twój wpis. Klaudia Chwolka będzie, no. A teraz będzie Kalus z Rybnika. Posłuchaj, a śpiewo Jan Bawar.

teraz, Kalusie, na twoja prośba, ta piosenka Klaudia i Kasia Chwolka, Lato, Słońce i My. I ta piosenka też jest w podziękowaniu dla ciebie.

A ja witam, a ja witam i o zdrówko pytam Georga z Ken. Witam cię, Georg. Witam, fajnie, że się też dzisiaj zameldował, też właśnie na audycji mojej. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Życzę tobie i rodzince fajnego wieczoru, smacznej kolacji. A ty mi napisał tak. Pozdrowionka z Ken. Dla wszystkich przed głośnikami. Pogoda ostatnio jakoś tako nie za bardzo, ale bardzo dobra do słuchania tego radia. Ostatnio jakoś dużo słucham tego fajnego, w cudzysłowie, larma. Pozdrowienia dla całej ekipy i tu muszę to napisać, bo mi się to bardzo ta nazwa podoba. Pozdrowionka dla kierownictwa zamieszania, którzy potrafią nie tylko richtig zamieszać, też coś odmieszać i coś naprawić. Mam tu na myśli te dzisiejsze techniczne problemy. A mówię, chcesz z szefem gadać albo od razu z kimś, kto się na tym zna? Żarty muszą być. Punkt pierwszy. Szef ma zawsze rację. Punkt drugi. Jeżeli nie ma racji, popatrz w punkt pierwszy. Najbardziej podoba mi się ta szczerość wszystkich moderatorów. Po prostu mówią, co mówią. Pozdrawiam, Georgsken. Ja ci powiem, Georgsken, ja zawsze jak nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Albo jak nie umiem przetłumaczyć z polskiego na nasze, albo z niemieckiego na nasze, to po prostu godą coś tam. I to jest taka stara moja powiedzonko, nie? No. Tak i tak będzie do końca, nie? Co zrobić, no? Ja, godosz tutaj właśnie o szefie, ja mąż racja, szef ma zawsze racja. A jak, jeżeli nie ma racji, to popatrz punkt pierwszy, no to na to samo wychodzi. Zaś co mam się wracać, Georg? Więc pozdrowimy też szefa radia, pozdrowimy Darka, Georg, od ciebie, kierownictwo zamieszania, nie? Ja wszystkich słuchaczy, no i fajnie, żeś jest i ja ci teraz coś tam, właśnie godą coś tam, bo nie powiem, jak to tutaj brzmi. Wiem, że chyba Hear to jest serce, ale co to, o czym oni śpiewają, to nie wiem. Ale ta piosenka będzie do twojego wpisu, nie? A potem będzie coś ode mnie dla ciebie w podziękowaniu. I już przestanę gadać, bo ja chyba za dużo gadam.

0: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
1: No i ja, drodzy słuchacze, zanim ja dojdę do kolejnego wpisu, to ja muszę trochę odpocząć. Nie, żartuję. Nie, no właściwie muszę odpocząć, no bo ja też dzisiaj troszeczkę mnie w domu nie było, bo sobie po prostu pracowałam, jutro też. Myślę, że jutro zdążę na 16 przyjechać, bo wam powiem, te korki w tych autobusach, to dzisiaj byłam za 24 w domu. Ale myślę, że wyrobię na zakrętach. Przepraszam. No i ten, no i co wam chciałam jeszcze powiedzieć? Aha, mamy 19.08 mamy. To jak zawsze na moich audycjach ta końcówka, nie, bo zależy o której godzinie się gro, ale zawsze te 19.35, nie? Albo 21.35, albo 17. No dobrze. Dobrze to. Mi się już wszystko pokręciło, dobra. 19.35 konsolka będzie zamknięta. O tak, tyle powiem. Już więcej nic nie godą. Właściwie godą. Co to godą? Dobra, figlarka już jest chyba przemęczona. Przepraszam. No i teraz już czytamy, kochani. Tak, czytamy. Mam tu wpis i bardzo milutko, kogo ja tutaj witam, kogo goszczę. Witam Magdę. Magdo, dobry wieczór. Ja ci powiem, że ja mam też córkę właśnie Magdy. Tak, mam córkę Magdę. No i ci powiem ci tak. Moja córka nie bardzo lubi, jak się do niej Magda godą. Ona lubi Madzia i tak zostało do dziś. No, tak zostało do dziś. Więc Magdo, ja cię tutaj bardzo milutko witam, pozdrawiam. Życzę tobie też fajnego wieczoru, radosnego wieczoru, smacznej kolacji. Ja jeszcze figlarka jeszcze nie jadła już o tej kolacji godo, ale musi poczekać do 20. Oj, musi. Trzeba troszeczkę się odchudzać. Ja wam powiem, jakbym cały dzień grała na radiu, to bym się chyba odchudziła. Bo cóż to można zjeść, nie? Więc... nie, żarty żartami, ale ja już w końcu czytam, bo ja ino godą. Więc Magdo, Madziu, piszesz tak. Witaj, prezenterko. Życzę udanego wieczoru i dużo uśmiechu. Piosenki o twojego wyboru, bo wszystkie jak na razie grasz fajnie. No bardzo dziękuję, Madziu. Czy ja gram fajnie, to ja nie wiem. Powiem ci, że ja nie wiem, czy ja gram fajnie, czy ja nie wiem, co ja puszczą. W ogóle ja tak się zastanawiam, czy ja czasem jakieś piosenki podwójnie nie puszczę dzisiaj. Ale chyba na razie nie. Z początku to tam było, bo tam były właśnie na radiu nie było słychać, bo tam się coś stało. Ja wam powiem, ja mam za każdym razem takie właśnie kłopoty, jak mam ta aktualizacja w moim laptopie. Zawsze coś jest. Albo głosu, albo muzyki, albo niczego. No, ale to przewalczymy. Dobra, no już się podkład skończył, no ja już nie mogę więcej gadać. No, Madziu, dziękuję za pozdrowienia. Tobie też życzę właśnie udanego wieczoru i ja dziękuję. I już piosenka szybko się kręci, no. Daniel Dobraszkiewicz, muzyka skradła moje serce. A później ode mnie dla ciebie w podziękowaniu kolejna piosenka.

0: Czekamy na Wasze pozdrowienia w komentarzach na radiowej konsoli. Dajcie również o sobie znać, skąd nas słuchacie.
1: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
2: A jo teraz bardzo milutko witam nasze szefostwo, tak. Witam Gabi i Darka. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak się tam ocie? Powiedzcie, jak się tam ocie. Jak tam jest też tak ciepło? U nas tak aż tak nie było, 20 stopni dzisiaj, no ale to już jest ciepło, nie? A jak tam u was? No. Nic nie słysza, no. Ja. Myślę, że mi potem napiszecie, jak tam, może macie taką samą pogodę jak my, nie? No, nie wiem. Ale życzę wam figlarka, smacznego wieczoru, ja. Życzę wam radosnego wieczoru. Gabi, wiem, że Gabi już zjadła kolację, bo ona zawsze, kiedyś było 20:30, nie? Że oni jedli, Gabi i Darek, że jedli. To im go dała smacznego. A teraz o 18:00 Gabi, nie? Coś tam ostatnio, to już myślała, że się jest po kolacji. No to brzuszek pełny, to teraz czas na figarka, żeby zjadła. No a to za chwila, za godzina, no. Już zje. Jeszcze jej nie burczy, bo jakby jej burczało, to już podczas tego to figarka by tam do lodówki zajrzała. Ale jeszcze nie burczy, więc jest wszystko okej. Okay. A Gabi, Darek piszą tak. Witamy wszystkich słuchaczy. Życzymy miłego odbioru dzisiejszych audycji. Jest pewnie 19:34. No nie ma tyle dziołcha, kaj tam. Jeszcze jest 15 minut. W nawiasie napisaliście tak. Pale całe, nie trzeba plasterka. To tobie, Ewo, dziękujemy za dzisiejsze fajne granie. Pozdrów prosimy po audycji swojego Marka i Madzie. Wszystkim jeszcze raz miłego wieczoru, a piosenki, Ewo, w twoich rękach. Może być coś tam. Wiesz, ja wam powiem tak, nie wiem od czego zacząć. Od końca ja. Te coś tam będzie, to chyba będzie coś tam ja, bo tego wam nie przetłumacza na polski nigdy. Więc coś tam będzie, nie do wpisu. A dali, co to życzycie wszystkim miłego wieczoru, wszystkim słuchaczom, ja. I mamy tutaj pozdrowienia dla Marka. Ja, Marek, nie wiem, czy on jest psem teraz, poszedł na spacer, czy jest, nie wiem, po prostu jest taka cisza, słuchawki mam na uszach, nic nie wiem, kompletnie. Choby się poliło, to nic nie wiem. No. I Madzie, Madzia też była. No, córka pozdrowia, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj już u nas właśnie była z wnukami. Ja. Jeszcze właśnie przed audycją jeszcze mieliśmy ich. Ja. No dobra, figlarka, tyle niegody, tylko się streszczaj. Więc Gabi, Darku, w podziękowaniu za wasz wpis wybrałam tą oto piosenkę, a później ode mnie dla was też coś wybrałam. Ale co wybrałam, to usłyszycie później. Dziękuję. Bam.

A w podziękowaniu dla Gabi Darka za wpisik wybrałam Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański. Graj muzyczką! Gabi Darku, dziękuję!

Drogie aniołki, mamy 19:29, za 6 minutek figlarka zamyka konsolę. A ja tu widzę właśnie, co ja widzę jeszcze? Dobrze, że jeszcze coś widzę. Ja wam powiem, przez ta alergia, to ja już nic nie widzę. Wiecie, jak jest alergia, nie? Oczy szczypią, z nosa leci i gardło boli. Ja. No, ale to. I to się przetrzymie. Dobra. Jedziemy dalej, kochani. Na konsoli pozdrowień mam wpis jeszcze od Gabi z Kelnu i od Huberta. Więc czytamy po kolei. Ale póki co, zanim ja będę dochodzić do wpisu do Gabi, to wam powiem po raz kolejny, kochani, że o godzinie 20 zapraszam na wieczorną audycję naszej prezenterki, mojej koleżanki redakcyjnej Joli. Więc zapowiedź właśnie mojej koleżanki już była teraz. A ja sobie czytam dalej. A czytam i witam. Gabi z Kelnu, halo, to jo, tu figlarka, czy to ja? Jesteś tam? Ja jestem, dobra. Jak jesteś, to okej. Okay. Jo cię witam też Petra, ja. Życzę wam fajnego wieczoru. Smacznej kolacji, ja. I coś słodkiego mocie? Ja żartuję. Dobra. Gabi z Kelnu pisze tak. Witaj, figlarko, milutko. My nareszcie wróciliśmy do domu. Ja też wykończona, więc jedliśmy kolację i usiadłam i nie wstaję już dzisiaj. Chyba, że na toaletę. Ha, ha, ha. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę fajnego wieczora. Buziaczki. No w końcu, Gabi, posłałaś buziaczki. No kurczę, ja ci powiem, że ten kuferek to po prostu nie wiem, czy tam doleciały, czy on już nie zardzewiał mi. Bo ostatnio to po prostu mało tych buziaków mam. I nie wiem, muszę tam po audycji zobaczyć, ile tam tego jeszcze jest. Czy w ogóle tam jeszcze coś jest. Ale buziaczki już poleciały, dziękuję ci bardzo. A że nie wstajesz z łóżka, to wiesz co? Są takie woreczki, to nawet do toalety nie musisz iść, bo to po prostu cewnik założyć. Gabi, dobra, żarty muszą być, dobra, zjedliście kolację, aha, wyście już zjedli kolację, no żeście się pośpieszyli troszkę, no ale dobra, no i dobra, i jademy z kolejną piosenką, a czy z kolejną, do waszego wpisu oczywiście z piosenką, a potem z piosenką odejmie dla was podziękowaniu właśnie i fajnie, i dziękuję, i już słuchamy.

kochani słuchacze, mamy 19.40. Ja, mamy tyle godzin już. Konsola już, wiecie, zamknięto. I o, po raz kolejny chciałabym właśnie zaprosić na audycję naszej prezenterki, mojej koleżanki redakcyjnej Joli na godzinę 20. Jola mi się właśnie zgłosiła i jest już gotowa, więc jademy z tym koksym, jak to właśnie Godo Johan. Ja też tak czasami właśnie go domiadymy. No ja. I ostatni wpis już czytam z konsoli, pozdrowień dzisiaj, a wpisał mi się Hubert. Dobry wieczór, Hubercie. Toś ty ten Hubert, co ja się kiedyś pomyliła, nie? Ja, bo ja też właśnie kiedyś taki Hubert pisał i też właśnie był na moich audycjach. Nie na tym radiu, ale na innym. I myślałam, żeś to ty jest, nie? Ale to całkiem inna osoba. Ale teraz już wiem i wiem. Ja, dobry wieczór, witam Cię, miłego wieczoru Tobie życzę, też życzę właśnie rodzince Twojej, pozdrawiam Was wszystkich. Aś napisał tak, witam i pozdrawiam Cię, szwarno frelko. Tańcujemy i skokomy, by się rozweselić. Pozdrawiam całko czelotka radioka, a muza wybier sama, nie byda Ci w liście sznupą, to na tyle by było. Twój Hubert, ło matko. Hubert, bardzo Tobie dziękuję za ten wpis. Pozdrawiam od Ciebie całą, gdzieś to napisał, czelotka, radioka. No, pozdrawiam, ja właśnie to przekazuję. Ja Tobie dziękuję za obecność, za wpis na konsoli, a ja sobie wybrałam piosenkę, wiesz? No, właśnie do Twojego wpisu. A później ode mnie dla Ciebie też coś tam se poleci. A co to ja jeszcze nie wiem. Oj, nie wiem.

A ja już tak oficjalnie, z pewną nieśmiałością, chciałabym przywitać, znaczy przywitałam, chciałabym życzyć naszej prezenterce, mojej koleżance redakcyjnej Joli, fajnej audycji, takiej wieczornej, dużo uśmiechu, dużo radości z tego właśnie, że gramy na radyjku, nie? Zawsze jakiś tam humorek jest inny niż czasami, jak tak człowiek w domu, zabiegany i to wszystko. No, więc Jolu, na dobry początek chciałabym Ci wybrać Freddie Mercury. Coś tam. Więc, żeby Ci się fajnie grało i ta piosenka kręci się tylko dla Ciebie.

0: No i Jolu, ta piosenka, która leciała, była dla Ciebie na dobry początek Twojej audycji, który rozpoczniesz za około niecałe 4 minutki. No, tak jakoś. Więc tak, to był Freddie Mercury, a teraz będzie piosenka dla wszystkich słuchaczy, którzy po prostu byli ze mną na audycji. Myślę, że się fajnie bawili. Poproszę teraz od każdego uśmiech na buzi, niech się do komputera troszeczkę buźkę taką uśmiechniętą pokaże. No, patrzę, patrzę. Więc kochani, ja Wam bardzo dziękuję za wpisy na konsoli pozdrowień, dziękuję za to, żeście byli i zapraszam Was na jutro na audycję na godzinę 16. Myślę, że się nie spóźnię, myślę, że autobusy dobrze pojadą o tej porze, co mają, ale postaram się po prostu, no. Więc lecimy, Jarosław Łysko, pamiętasz? I mówię Wam do usłyszenia, pa pa, do jutra.
1: Pamiętasz tamten dzień, tamten wieczór, gdy patrzyliśmy razem w gwiazdy, przytulając się do Ciebie. Patrzyłem w Twoje oczy, byłaś taka piękna. Pamiętam, jak wtedy powiedziałaś do mnie, że nigdy już nie zostanę sam.

witam wszystkich bardzo serdecznie, nieważne moi drodzy, czy słuchacie nas w samochodzie, w domu, czy podczas wieczornego spaceru. Fajnie, że jesteście z nami, moi drodzy. Fajnego wieczoru Wam życzę. Pozdrawiam Was także serdecznie. Witam Was Jola z Prudnika, wtorek 20.07. Słuchamy Radio Larmo. To już wiemy. Przed chwileczką audycję zakończyła Ewa Figlarka. Ewci dziękujemy za audycję. Życzymy miłego wieczorku, smacznej kolacji, bo chyba teraz tak będzie. Kolacyjny czas się zaczyna. Ewa, dla Ciebie w podziękowaniu za umilanie czasu naszym słuchaczom i sobie także. Na pewno miałaś miły czas, uśmiechnięty. Więc dla Ciebie w podziękowaniu za audycję i także na miły, fajny wieczór. Piosenka od nas wszystkich.

Moi drodzy, konsolka pozdrowień jest już otwarta. Zapraszam, piszcie, pozdrawiajcie. Jest Ola z Prudnika, jest Mirek z Prudnika, także na początek witam Prudnik.

już, moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co pisze Ola Sprutnika, później Mirek i jest także Bartek z Kostrzyna nad Odrą. Witam Was serdecznie. Za chwileczkę jeszcze raz zaglądnę na konsolkę pozdrowień, a teraz, moi drodzy, już za parę chwilek piosenka na miły wieczór dla Was. To ode mnie.

0: na konsolce pozdrowień, witam właśnie Olę. Ola Łasuch jesteś. Ola pisze, cześć i Ola melduje, że twoje ciasto jest tak niebezpiecznie dobre, że cała moja uwaga poszła w żołądek zamiast w głośniki. Słucham audycji jednym uchem, bo drugim przeżuwam te pyszności. Ratunku, przez ciebie stracę wątek. Pozdrawiam i udanej audycji. Proszę o piosenkę dla ciebie, Bobby, dwa serca. Piosenka przygotowana. Olu, dziękuję za piosenkę. Piosenką oczywiście dzielę się ze wszystkimi. Następna piosenka, jak tylko skończy śpiewać, Bobby, będzie dla Oli. Ola, co ty tam zajadasz? Co ty tam zajadasz? Ciasto odkładamy, jest godzina 20:17. Kolację jemy o 18:00, kanapkę z twarożkiem na przykład. Oj, Ola, Ola. Miłego wieczoru tobie życzę. Dziękuję za piosenkę.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo. Polska stacja.
1: Stacja.
2: Radio Larmo.
3: Na konsolce pozdrowień, witam Mirka. Czytam, co tutaj napisał do nas Mirek. Cześć Jolu, witam i pozdrawiam Cię milutko i serdecznie całując. Przy okazji pozdrawiam również równie ciepło Gabi i Darka, szefów Radia Larmo, całą ekipę Radejka, naszą Olę, wszystkich naszych przyjaciół z sąsiedztwa i z sieci. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich wymienionych, no i oczywiście także tych niewymienionych, śliczną nutkę na dobry początek miłej zabawy, tak napisał Mirek. Czerwone serducha dołączył dla Was także wraz z piosenką. Posłuchajmy.

0: już za chwileczkę następny muzyczny upominek. Piosenka będzie dla Mirka. A po paru chwilkach, za parę chwilek będę czytała, co tutaj do nas napisał Bartek z Kostrzyna, później nasza Bożenka i jest także Kasia. Piosenka dla Mirka. Na miły wieczór, już za chwileczkę.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Już, moi drodzy, czytam, co napisał tutaj do nas Bartek z Kostrzyna nad Odrą. Bartek pisze: najserdeczniejsze podziękowania dla rodziców Bogusławy, Stanisława oraz pani Bożenki z Kostrzyna. Pozdrowienia także dla pani Joli i dla pana Mirka z Prudnika oraz wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Pozdrawia Bartek. I już, kochani, pozdrowienia od Bartka przekazane. Bartek, dla was także serdeczne pozdrowienia, także miłego wieczorku. I dla was piosenka. Dziś będzie to Zaczarowany fortepian.
1: No to gramy.

już, moi drodzy, za parę chwilek będę czytała, co pisze Bożenka, później co napisała Kasia i jest jeszcze jeden wpis od Oli. A teraz, moi drodzy, piosenka dla Was wszystkich od Bartka z Kostrzyna nad Odrą wraz z pozdrowieniami.

I na konsolce pozdrowień już miło witam i serdecznie pozdrawiam. Witam naszą mamuśkę Bożenkę. Później będzie jeszcze jeden wpis od Bożenki, ale to za parę chwilek. Bożenka pisze: dzisiaj serdeczne pozdrowienia przesyłam dla wszystkich na Twojej audycji. Jolu, pozdrawiam Ciebie, Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ole, Mirka, Ewelinę z mężem, Elę z Markiem, Bogusię, Stanisława, Bartka oraz wszystkich słuchaczy będących na audycji. Wszystkim życzę miłego wieczoru. Tak napisała Bożenka, dołączając czerwone serduszka. No to pierwsza piosenka będzie dla Bożenki, następna będzie dla Was.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Już, kochani, za chwileczkę następny muzyczny upominek. Piosenka będzie od Bożenki z pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy będących na audycji, dla Gabi, Darka, Małgosi Górak, Oli, Mirka, Eweliny z mężem, Eli z Markiem, Bogusi, Stanisława i dla Bartka także. I już po tej piosence będę czytała, co napisała Kasia. Piosenka od Bożenki dla Was wszystkich.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

Już milutko witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczoru, 20:50, a witam Kasię. Kasia pisze, witam wieczorowo, poproszę akcent, pocałunek. Piosenka już jest przygotowana. Kasiu, jeszcze raz miłego wieczoru i dziękujemy za piosenkę. A teraz piosenka na życzenie.

0: No to moi drodzy, jak jest pocałunek, to niech będzie także greckie wino. Kasiu, piosenka dla ciebie. Na miły wieczór, już za chwileczkę.
1: Od ciebie, oj tak, wędruję przez ten świat.
0: Ta piosenka jest dla ciebie.

I ponownie witam. Ole, Ola pisze gorące pozdrowienia z Prudnika, lecą dla wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, dla Gabi i Darka i wszystkich was przed odbiornikami. Słuchamy, bawmy się dobrze i łapmy pozytywne wibracje. Pozdrowienia dla wszystkich, tak napisała Ola, dołączyła 3 czerwone serduszka wraz z piosenką. Posłuchajmy.

0: za chwileczkę piosenka będzie dla Oli. Ola, dla Ciebie będzie fajna piosenka. Tobie się spodoba, tak myślę. A za parę chwil, jak będę czytała, co tutaj napisała Bożenka, Mirek i Bożenka. Ola, piosenka dla Ciebie. Dla Ciebie zaśpiewa Krzysztof Koniarek.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Na konsolce pozdrowień ponownie witam naszą Bożenkę, która pisze: teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Bartka do Torunia. Pojechał Bartek na wycieczkę. Życzę miłego zwiedzania dla Ciebie i dla wszystkich, którzy słuchają z Tobą audycji. I serduszka dołączone od Bożenki także są. Bartek w Toruniu. Bartuś, to tam jakiegoś piernika toruńskiego przywieź. Pamiętaj. Może być taki mały pierniczek. Pozdrowienia także od nas dla Ciebie. Także życzymy miłego zwiedzania, fajnej atmosfery i słonecznej, ciepłej pogody. Od Bożenki. Od Bożenki piosenka dla Ciebie. Z pozdrowieniami.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

tak, moi drodzy, Radio Larmo gra. Zostań, jeśli chcesz. Zapraszam także na konsolkę pozdrowień. I na tejże konsolce są jeszcze wpisy. Jest Mirek, jest Bożenka, jest wpis od Oli. Czytam, co napisał Mirek. Mamuśko Bożenko, dziękuję za pozdrowienia i wzajemnie pozdrawiam Cię miło. A także równie miło pozdrawiam Bogusię ze Stasiem i Bartkiem. Joluś, dołącz proszę do moich pozdrowień śliczną piosenkę. Miłą dla wszystkich. Miłego słuchania. Tak napisał Mirek. Czerwone serducha dołączył także. Piosenkę także. Posłuchajmy. A teraz piosenka na życzenie.

kochanie, za chwileczkę będę czytała, co napisała Bożenka, Ola, jest Gabi Skel i jest jeszcze Mirek.

0: Na konsolce pozdrowień ponownie witam naszą Bożenkę, która pisze: piękne pozdrowienia przesyłam do Prudnika dla Joli, Oli i Mirka. I też bardzo Wam dziękuję za piękne pozdrowienia i piosenki. Jolu, poproszę dla Was o piosenkę holenderską. Dziękuję. I są także czerwone serducha dołączone. Dziękujemy za piosenkę. Muśka, miłego wieczoru życzymy. Buziaki przesyłamy. Piosenką dzielimy się z Wami wszystkimi. Oczywiście, że tak. Piosenka od Bożenki dla Oli, Mirka i dla mnie. Dziękujemy. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.
2: Hadi Tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het orgelijn. Ja, ik weet het, je probeert mij niet te tellen. Dit is mijn kroeg, kom hier al jarenlang. Met mij

0: Na konsolce pozdrowień ponownie witam Olę z Prudnika. Ola pisze: kochana Pani Bożenko, dziękuję za Pani ogromne serce i ciepło, którym obdarza Pani wszystkich wokół. Życzę Pani nieustającego uśmiechu, morza spokoju, samych życzliwych ludzi na drodze oraz wielu chwil, które dają wytchnienie i prawdziwą radość. Jolu, poproszę o piosenkę dla Twojej mamuśki i jej ulubioną. I także czerwone serducha Ola dołączyła. No to chyba chodzi o tę piosenkę. Proszę bardzo, od Oli piosenka dla naszej Bożenki. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: na konsolce pozdrowień, miło witam i serdecznie pozdrawiam. Witam Gabi z Köln. Gabi poprosiła piosenkę. Piosenka już jest przygotowana, także na pewno będzie. Gabi pisze: witam Jolu, serdecznie pozdrowienia ślę do całego Prudnika i Kostrzyna, a także do reszty słuchaczy. Pozdrawiam też całą ekipę radiową wraz z bazą dowodzącą. Ha, ha, ha. Życzę wszystkim spokoju i zdrowia na ten chłodny wieczór. Od jutra temperatury rosną, przede wszystkim w nocy, a to dobry znak dla Działkowiczów. Jolu, nie wiem, jaką masz tam muzykę w swoich zbiorach, ale spróbuję. I tutaj Gabi poprosiła o piosenkę i dalej pisze: chętnie wysłuchamy. Jak nie masz, to poprosimy o jakąś inną romantyczną piosenkę, żeby nas troszkę rozgrzała. Buziaczki przesyłamy i miłego wieczoru życzymy. Tak napisała Gabi. A u nas było fajnie, w końcu ciepło dzisiaj i słonecznie od paru dni. Taka fajna, ciepła pogoda. Wcześniej, wczoraj, przedwczoraj po 11-12 stopni ciemno, deszczowo. Ale przetrwaliśmy. W końcu dzisiaj było cieplutko. Mam nadzieję, że jutro także, bo zimna wiosna tego roku. No ale wracając do wpisu, Gabi, dziękuję za wpis. Serdeczne pozdrowienia i dla ciebie, i dla Petera. Także miłego wieczoru dla was i już piosenka, o którą poprosiłaś. Buziaki dla was i jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Moi drodzy, mamy godzinę 21.35. Jeżeli ktoś ma takie życzenie jeszcze, to zapraszam na konsolkę. Za jakieś 2-3 minutki konsolka pozdrowień będzie zamknięta.

0: i napisał do nas także Georg Skeln. Witam miło i także serdecznie pozdrawiam i fajnego wieczoru życzę także. Georg pisze, dobry wieczór Jolu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie z Keln. Pierwszy raz słyszę Cię Jolu na tym radyjku, a tak w ogóle to radio odkryłem dopiero przed paroma miesiącami i mi się bardzo podoba. Podoba mi się ta otwartość i szczerość prezenterów i te tematy dyskusyjne. Ostatnio jestem często na radyjku. No i jak będzie lepsza pogoda, to zapewne będę mniej. Ale na razie porządkuję moje pliki na komputerze i jednocześnie słucham tego pięknego larma. Trzymajcie tak dalej, trzymajcie dalej. Każdy swój styl prowadzenia, czy to czysto po polsku, czy tak jak Peter i inni po śląsku. Ja się dostosuję. Mogę w obydwu językach. Bądźmy sobą, szanujmy się wzajemnie i cieszmy się wspólnie. Na tym radyjku życzę miłego wieczoru. Jeszcze Georg Skeln. Dziękuję za wpis. Tak. No tak, i po polsku, i po śląsku różnie tutaj bywa na tym radyjku. Miło mi i jeszcze raz serdecznie witam i pozdrawiam i dziękuję za wpisik. Życzę także samych fajnych, miłych i ciepłych, a także no, jak ciepłych, to i słonecznych dni. Cieszymy się, że jesteście, że słuchacie i także, że tutaj do nas piszecie. Pozdrowienia od Georga. Dla wszystkich przekazane będą piosenki. Teraz będzie piosenka dla Georga i później następna piosenka będzie dla Was z pozdrowieniami.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, na konsolce pozdrowień jest jeszcze PiS od Bartka, od Oli, jest także Ginter, jest Gabi i Darek. Uwaga na paluszki, idę zamknąć konsolkę. Pozdrowień. Moja audycja zaplanowana do godziny 22:00, będzie troszkę dłużej.

0: Posolce Pozdrowień. Ponownie witam Bartka z Kostrzyna nad Odrą. Bartek pisze: najserdeczniejsze podziękowania dla pani Kasi z piwnic. Życzy Bartek z Kostrzyna. Proszę o piosenkę. Proszę bardzo, piosenka dla pani Kasi od Bartka.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: moi drodzy, czytam, co napisała Ola. Później jest wpis od Gintera, jest także Gabi i Darek. I konsolkę zamyka Mirek. Czytam, co pisze Ola. Super audycja. Wielkie dzięki za cały wtorkowy wieczór. Słuchałam jak zawsze od początku i żałuję, że to już koniec. Bardzo proszę o piosenkę na zakończenie specjalnie dla mnie. Pozdrawiam. Miłego wieczoru, tak napisała Ola. Jak Ola prosi o piosenkę, to już się domyślam, jaka to ma być piosenka. Ola, dla ciebie. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: Już, moi drodzy, czytam, co napisał do nas Ginter, którego równie miło i serdecznie witam. Pozdrawiam także. Ginter pisze: witam Ciebie, Jolu, w ten wtorkowy wieczór. Pozdrawiając, chciałbym za Twoim pośrednictwem przekazać życzenia urodzinowe do solenizantki Stefanii w 82. urodziny, życząc przede wszystkim zdrowia, które jest najcenniejszym skarbem, pogody ducha na każdy dzień oraz nieustającej miłości i starcia od nas wszystkich. Niech ten wyjątkowy dzień będzie jutro pełen uśmiechu i pięknych wspomnień. 82 lata to wspaniały dar i skarbnica doświadczeń. Życzymy, żeby kolejne dni przynosiły spokój, radość i poczucie, że jesteś kochana. Twoja siła i mądrość są dla nas inspiracją. Dziękujemy za każde chwile, za miłość i cierpliwość. Abyś nadal szła przez życie w otoczeniu życzliwych ludzi, ciesząc się szacunkiem, a w Twoim sercu zawsze niech gości wiosna. Pozdrawiając, dziękuję Tobie, Jolu, za przekazanie życzeń, a do życzeń dołącz piękną piosenkę. Dziękuję, tak napisał Ginter dla Stefanii w 82. urodziny. Także i słuchacze, i cała załoga Radia Larmo życzy wszystkiego najlepszego, przede wszystkim właśnie zdrowia, uśmiechu i samych szczęśliwych chwil. Piosenka dla Stefanii, proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

I na konsolce pozdrowień jest Gabi i Darek. Witam Was również serdecznie, pozdrawiam także miło i serdecznie. Czytam, co tutaj do nas piszą. Witaj Jolu, pozdrawiamy Ciebie i roześmiany Prudnik. Słoneczko już zaszło, ale radio dzięki Tobie jeszcze fajnie gra. Dziękujemy. Miłego jeszcze wieczoru wszystkim słuchaczom. A piosenki dziś poprosimy jeszcze jakaś jedna od Tomasza Gołowacza. On pochodzi z Darka, okolic z Bystrzycy Kłodzkiej. Tam Darek chodził do zawodówki i miał pierwsze praktyki. Gabi mówi, że z tamtych okolic ziemi kłodzkiej fajne karlusy są, ha, ha, ha. Tylko nie wszyscy tak fajnie śpiewają jak Tomasz. Papa, dobranoc, ostatni gasi światło. No tak, światła pogaszę, ale muzyczkę jakąś miłą dla nocnych marków na pewno zostawię. Więc od Gabi i Darka z pozdrowieniami na pewno zaśpiewa Tomasz Gołowacz. I będzie jeszcze jedna piosenka. Będzie to piosenka w wykonaniu. Będzie to zakochany muzyk. Zaśpiewa wesoły Masoż. Płyta z najnowszej płyty będzie piosenka, a płyta nazywa się Jadymy Dali. Ta będzie pierwsza piosenka od Gabi i od Darka, a druga Tomasz Gołowacz. Pozdrawiamy, dziękujemy, miłego wieczoru.

za chwileczkę, moi drodzy, będzie następny muzyczny upominek. Piosenka z pozdrowieniami będzie dla Gabi i dla Darka. Później będzie jeszcze jeden wpis od Mirka i później za parę chwilek będę się na dziś z Wami powoli żegnała.

0: Moi drodzy, jutro środa, na jutrzejsze audycje także serdecznie Was zapraszam. Od godziny 16 do 18 Ewa Figlarka, od godziny 18 do 20, a jedna od godziny 20 Gabi Chorzowianka, będą niemieckie szlagiery, a od godziny 22 także Gabi Chorzowianka, będą śpiewki z naszego placu, także serdecznie Was zapraszam. A na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Mirka. Mirek pisze: dziękuję Jolu za milutką audycję. Żegnam się, życząc Tobie oraz wszystkim dzisiejszym słuchaczom spokojnej i pełnej wyjątkowych snów nocy. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich na dobranoc piękną, kojącą piosenkę. Dobranoc, tak napisał Mirek i dołączył także czerwona serducha, a jakżeżby inaczej, od Mirka na piękne sny piosenka dla Was. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: Au revoir, petite.
1: I tak, moi drodzy, dzisiejsza moja audycja dobiegła końca. Na następną swoją audycję zapraszam w piątek od godziny 18. Drodzy słuchacze, dziękuję Wam za wspólnie spędzony wieczór, za obecność, dobre myśli i każdą chwilę, którą poświęciliście tej audycji. Mam nadzieję, że muzyka i słowa dotarły dziś tam, gdzie były potrzebne, do serca, do wspomnień, do chwili spokoju. Niech noc przyniesie Wam wyciszenie, odpoczynek i piękne sny. Dbajcie o siebie i pamiętajcie, że po drugiej stronie zawsze także ktoś Was słucha. Moi drodzy, za dziś pięknie Wam dziękuję. Jeszcze będzie piosenka na dobranoc ode mnie dla Was wszystkich. No to co? No to znikam. Dobranoc i do usłyszenia na kolejnej mojej audycji. Była i grała dla Was Jola Sprudnika. Uważajcie na siebie. Do usłyszenia.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas.